Cześć kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk, stałem się najbogatszym z rodziny. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońcu.

0: Kto chce być w pojednanej Europie, musi przyjąć prawdę, mówi premier. Kierowcy zawracali w tunelu na S1, to mógł być błąd nawigacji. Nauczyciele i urzędnicy pilnują porządku na stacjach benzynowych, to doniesienia z Rosji.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć od nacjonalizmu. Takie głosy słychać w dniu uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Więcej o tym Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
3: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
2: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
4: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
2: Mowa tu o niedawnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
0: Kierowcy panikują przed nowym tunelem S1 w węgierskiej Górce. Zawracają i jadą pod prąd. Doszło tam do kilku takich bardzo niebezpiecznych sytuacji. W błąd może wprowadzać jedna z aplikacji nawigacyjnych, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Nauczyciele i urzędnicy, kierowanie na stację paliw do pilnowania porządku w kolejkach. Tak według doniesień Radia Swoboda jest w niektórych regionach Rosji, a to w związku z pogłębiającym się niedoborem paliw po ukraińskich atakach na infrastrukturę paliwową. W zamian za pilnowanie porządku i spokoju na stacjach nauczyciele dostają herbatę i kawę. Dzisiejsze starcia Norwegii z Anglią oraz broniącej tytułu Argentyny ze Szwajcarią wyłonią pozostałych półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszą parę tej rundy stworzą Francja z Hiszpanią, a dziś pierwsi na boisko na przedmieściach Miami o 23:00 wyjdą Skandynawowie oraz Anglicy. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa, mimo decyzji radnych o tym, że mają pozostać w mieście. Aktywiści i prozwierzęce organizacje zapowiadają dalsze działania. Jak zauważa rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie Sabina Janeczko?
5: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
0: A Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W niedzielę sporo chmur, z których może miejscami padać słaby, przelotny deszcz. Na termometrach jutro maksymalnie od 19 do 20 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 104.1.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Reklama.
2: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W imieniu wspólnoty zakonnej braci księży Marianów, opiekunów tego sanktuarium, bardzo serdecznie was witam na tej porannej Eucharystii sprawowanej przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Witamy tych, którzy łączą się duchowo przez transmisję internetową. Witamy także słuchaczy Radia Konin FM. W szczególny sposób pragniemy powitać pielgrzymów ze Słubic, z parafii Matki Bożej Królowej Polski, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Pielgrzymi za nawiedzenie bazyliki mogą dostąpić odpustu zupełnego, który mogą ofiarować w intencji własnej albo jednej osoby zmarłej. Warunki uzyskania odpustu są następujące. Wymagany jest stan łaski uświęcającej, przyrzeczenie się grzechu, przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego i tutaj w bazylice należy odmówić modlitwę Wierzę w Boga i Ojcze Nasz. Księża spowiadają w tych konfesjonałach poświetlonych. Podczas tej ofiary mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. W intencji dziękczynnej z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Haliny Bogusława Skotnickich z okazji 60. rocznicy ślubu, o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla pielgrzymów z parafii świętej Małgorzaty w Zatorach i ich rodzin, o zdrowie dla Pawła. Modlimy się również za zmarłych, za świętej pamięci Józefa Białeckiego w 4. rocznicę śmierci, świętej pamięci Rajmunda Czapskiego w 11. rocznicę śmierci oraz świętej pamięci Stanisława oraz za zmarłych poleconych przez Teresę Bujak. Stajemy teraz w prawdzie przed Bogiem, przeprośmy Go za grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Wszechmogący Bóg, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Panie, zmiłuj się.

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich

0: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnienia oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał. W nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto słowo Boże.

Owego dnia Jezus wszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł. A cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wrzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich przy powieściach. On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: słuchać będziecie, a nie rozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie usłyszeli. Ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie,

się Jezus w Ewangelii woła: kto ma uszy, niechaj słucha. I ukazuje nam przypowieść o siewcy, który jest sam, siejąc ziarno Bożego Słowa. Gdy słuchamy tej przypowieści, bardzo często się zastanawiamy, jaką jesteśmy glebą. Myślę, że mamy z każdej po trochu. Bo bardzo często przychodzi nam się zachwycić Bożym Słowem i nawet w przypływie emocji obiecać Panu Bogu, że już tak będziemy żyli. Ale przychodzi ucisk, zniechęcenie i się poddajemy. Dzisiaj Jezus zaprasza do tego, abyśmy nie tyle może przyglądali się swojemu sercu, jaką jest glebą, co zadali sobie inne pytanie: czy potrafię słuchać? Bo jeżeli potrafię słuchać Boga, to wtedy nie będzie problemu, by się Jego słowem przejąć i według Niego postępować. Kto ma uszy, niechaj słucha. To znów, moi drodzy, nie chodzi wyłącznie o uszy naszego ciała, ale przede wszystkim o to, czy potrafi otworzyć swoje serce na Boże Słowo. W jaki sposób możemy słuchać sercem? W jaki sposób możemy przyjmować Boże Słowo i według Niego postępować? Przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem Uczniowie Misjonarze. I dobrze wiemy, że prawdziwym uczniem jest ten, kto uczęszczając do szkoły słucha nauczyciela tak, by na koniec roku otrzymać dobrą ocenę. Nie chodzi tylko o słuchanie dla słuchania, ale chodzi, by słuchać tak, by wiedzę zdobyć i by potem móc ją zastosować w swoim życiu. Niezależnie od tego, kiedy skończyliśmy naszą edukację, to zobaczcie, że nieustannie uczęszczamy do szkoły Jezusa. W tej szkole jest jeden przedmiot, to jest Ewangelia. My mamy ją w naszych domach. I może dzisiaj w kontekście tej przypowieści o siewcy warto wrócić, zdjąć ją z półki, może zetrzeć kurz, który na niej jest, otworzyć i zacząć ją studiować. Bo jak mówi święty Paweł, Słowo Boże jest żywe i za każdym razem, gdy je otwieramy, nad nim się pochylamy, spotykamy się z Bogiem, który przychodzi jako siewca i chce nam dać swoje słowo, chce nam dać światło na nasze życie. Pragnie, abyśmy za nim kroczyli wiernie. Kto ma uszy, niechaj słucha. W jaki sposób możemy nauczyć się słuchania Boga sercem? Przepięknym przykładem takiego słuchania jest Maryja, Matka Jezusa. Zobaczcie, że przychodzimy do tego sanktuarium z wieloma prośbami, intencjami, błaganiami, dziękczynieniem. I na kogóż spoglądamy? Na Maryję, utkaną w niewielkim obrazie, której wzrok jest skierowany na Jezusa i uczy nas Go słuchać. W Kanie Galilejskiej do sług mówi: uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie. I te słowa nieustannie powtarza.

powtarza do wszystkich, którzy tutaj do niej przychodzą. A powtarzając te słowa, staje się sama przykładem i wzorem słuchania słowa, słuchania samego Boga. By móc umieć słuchać serce na jej wzór, trzeba najpierw to serce otworzyć. Zobaczcie, że kiedy do kogoś udajemy się w gościnę albo na kogoś oczekujemy, to w sercu rodzi się pragnienie spotkania, wyczekiwanie. Wyglądamy, już jest, za chwilę będzie. My, kiedy przychodzimy do Jezusa, warto sobie zadać pytanie, czy jest we mnie takie pragnienie spotkania się z Nim, zasłuchania się w Jego Słowo. Dzisiaj Bóg do nas przemówił po trzykroć, w pierwszym, drugim czytaniu i w Ewangelii. I za każdym razem przychodzi jako siewca i niejako pyta, czy chcesz przyjąć to słowo. I patrzy, z jakim nastawieniem serca do niego przychodzimy. Serce Matki Bożej było zawsze otwarte i gotowe na przyjęcie słowa. Ona wyczekiwała, jak owa panna, swego oblubieńca w Ewangelii o 10 pannach. To jest ta lekcja, której nas uczy Matka Najświętsza. Mieć otwarte serce dla Jezusa. Przyjąć każde Jego słowo. Zapragnąć, by ono we mnie zapuściło głęboko korzenie. Ale by to było, moi drodzy, możliwe, musimy pragnąć spotkania z Jezusem. By to spotkanie nastąpiło, muszę wyciszyć moje serce. No często jest rozkołatane różnymi problemami, sprawami, troskami. Jezus zna to serce. Chce je uciszyć, ukoić, ale musimy mu na to pozwolić. Dlatego warto, kiedy przychodzimy na Eucharystię, kiedy otwieramy w domu Ewangelię, prosić właśnie Ducha Świętego o wyciszenie serca. Uświadomić sobie, że teraz Bóg do mnie będzie przemawiał i pragnie, abym Go usłyszał. To jest otwarcie serca na wzór Matki Najświętszej. Maryja, która otwiera serce na Boże Słowo, zobaczcie, zachowuje je, jak mówi święty Łukasz w Ewangelii. Zachować, rozważać. Znów, kiedy się z kimś spotykamy i ktoś się z nami dzieli jakimiś informacjami, my je przeżywamy. Jesteśmy często zaniepokojeni i gdzieś szukamy odpowiedzi na ten problem. Czy kiedy przychodzę do Jezusa i słucham Jego słowa, czy mogę powiedzieć, że jestem tym słowem przejęty? Czy to słowo mnie jakoś nie niepokoi? Czasami boimy się Boga, który do nas mówi. Bo On często, kiedy przychodzi, niejako rozwala nasz plan na nasze życie. Przychodzi jak wtedy do świątyni, kiedy chce ją oczyścić z tego, co tam zostało nagromadzone, a co nie służy chwale Bożej. Rozważać słowo, pochylić się nad nim, kontemplować, to inaczej wejść w dialog z Bogiem. Pytać się, czego On ode mnie oczekuje, w jaki sposób chce mnie teraz przez życie prowadzić. A kiedy Mu oddaję mój problem, sprawę, z którą się borykam, zapytać się, w jaki sposób przez to słowo chce mi dać odpowiedź. Umieć zatrzymać się nad Bożym Słowem, moi drodzy, nie na chwilę, ale przez całe swoje życie. Chrześcijanin jest tym, który niejako pożywa Boże Słowo, czyni z niego dla siebie duchowy pokarm, by nie tylko je głosić, ale nim przede wszystkim żyć. Tak czyniła Maryja.
i owocem tego jest jej posłuszeństwo wobec tego słowa. Zobaczcie, że idzie wszędzie tam, gdzie to słowo prowadzi. To jest niejako nasz sprawdzian w naszej szkole Jezusa, na ile potrafimy na Niego i dla Jego słowa otworzyć swoje serce, nad tym słowem się pochylić. Jak wygląda moje życie? Bo możemy właśnie przyjąć postawę inną wobec słowa. Możemy się w nie wsłuchiwać, nad nim rozważać, ale w ogóle nie wprowadzić je w czyn. Uczyńcie wszystko, co mój syn wam powie. To jest zachęta do tego potrójnego działania, słuchania, rozważania i życia według słowa. Tak żyła Maryja. I kiedy do niej przychodzimy, zaprasza nas do tego, abyśmy przyjmowali podobną postawę, abyśmy wobec współczesnego świata, napotkanych ludzi, byli tymi, którzy niosą słowo jej Syna. Dlatego dzisiaj Jezus do nas kieruje to słowo i wie, że serce każdego z nas jest tą różną glebą. Jest na jej trochę drogi, skały, znajdują się tam ciernie, ale jest też kawałek żyznej gleby. A chodzi o to, abyśmy umiejętnie, słuchając Bożego Słowa, to serce przemieniali. Nie sami, ale współpracując z Jezusem. I o taką łaskę dzisiaj dla nas prośmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga zanieśmy wspólne prośby. Słowo Boże jest jak ziarno. Prośmy, by nigdy nie brakowało siewców Bożego Słowa. Ciebie prosimy. Słowo Boże jest światłem. Prośmy, by Ojciec Święty Leon i wszyscy pasterze Kościoła z odwagą zasiewali ziarno Bożej mądrości w sercach ludzkich. Ciebie prosimy. Słowo Boże niesie nadzieję. Prośmy, by wszędzie tam, gdzie toczą się bratobójcze walki, zapanował upragniony pokój. Ciebie prosimy. Słowo Boże zwiastuje prawdę. Prośmy, aby pielgrzymi dobroczyńcy naszego sanktuarium w tym słowie znajdowali odpowiedzi na trudne problemy życia. Ciebie prosimy. Słowo Boże niesie życie. Prośmy, aby nasi bliscy zmarli, a w szczególny sposób w przypadający dzisiaj dzień walki męczeństwa wsi polskiej, by pomordowani mieszkańcy polskiej wsi radowali się chwałą nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się według intencji, w której sprawujemy tę ofiarę mszy świętej. Prośmy o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich żyjących, a dla zmarłych o chwałę nieba. Ciebie prosimy. Słowo Boże padło dzisiaj na glebę naszych serc.
Prośmy, aby i nas przemieniało, niosło nam życie, nadzieję i prawdę, byśmy przynieśli obfity plon wiary. Ciebie prosimy. Boże, prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych modlitw, które do Ciebie zanieśliśmy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przyjmij je na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunię Świętą udzielmy przy balaskach, przy ołtarzu.

0: 1.
1: Reklama. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.

0: Kolejna wymiana ciosów między USA a Iranem, drożeje ropa. Prezydent i premier uczcili ofiary rzezi wołyńskiej. Noskowa wygrała z Muchową, czyli czeski finał Wimbledonu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy Iran. To trzecia w tym tygodniu seria ataków, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Iran odpowiedział atakiem na cele w Omanie i Katarze. Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie podnosi cenę ropy. Rząd nie wyklucza przywrócenia mechanizmów osłonowych, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
2: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
0: Benzyna kosztuje średnio 6 zł 66 groszy, olej napędowy 6,83. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. W przemówieniu powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. W Warszawie powstanie mur pamięci o ofiarach rzezi, zapowiedział z kolei premier Donald Tusk.
3: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
0: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Czeska tenisistka Linda Noskowa wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Finał był emocjonujący. Na początku wydawało się, że Noskowa wygra łatwo, w drugim secie miała 3 piłki setowe i wtedy wszystko się odwróciło. Muchowa odrobiła straty. W trzecim secie kolejny zwrot i Noskowa wróciła do swojej gry z początku. W meczu wygrała finał, a mecz trwał 2,5 godziny.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, czasem duże, a miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni na południowym wschodzie Polski, miejscami także nad morzem. W centrum 22 stopnie, a najcieplej na zachodzie, nawet do 28.

0: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Znowu wielki upał na południu Europy, skrócono wyścig Tour de France. W poniedziałek ruszą kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. 1/5 wakacji za nami, sporo wolnych miejsc w Karkonoszach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne ekstremalne upały w Europie, we Francji czerwone alerty. 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy. W Paryżu dzisiaj 38 stopni, w Rzymie i Atenach też ponad 35. Hiszpania walczy z pożarami, które wybuchły w kilku miejscach. U nas przyjemnie od 20 do 28. W poniedziałek zaczną się kolejne ekshumacje na Wołyniu, tym razem we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsca pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk.
2: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze 2, prawdopodobnie 3 zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
0: W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów w Późnikach otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. W stolicy pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 nowych fotoradarów. Zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady i na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik warszawskiego zarządu dróg miejskich Maciej Dziubiński.
3: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100. Niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
0: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Kończy się drugi tydzień wakacji. Zaglądamy w Karkonosz. Tłumów nie ma. W hotelach co trzecie miejsce wolne. Turyści chwalą sobie spokój.
4: Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
5: Bo jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
6: Lody, basen, wszystko co się da.
7: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto.
8: 21 km zrobiliśmy.
9: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
0: Według branży turystycznej za chwilę zacznie się szczyt sezonu. Coraz częściej turyści rezerwują też noclegi we wrześniu, zaraz po wakacjach.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Oj, dzisiaj mieliśmy deszczowy poranek i deszczową również noc, ale w ciągu dnia według synoptyków już takich opadów nie będzie. Ma być coraz więcej przejaśnień nad subregionem konińskim. Jak na razie chłodno, tylko plus 17 stopni chłodno w porównaniu z tym, co słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, jeśli chodzi o temperaturę na zachodzie Europy. Przypominam, Paryż to dzisiaj nawet plus 38 stopni. Subregion koniński zdecydowanie chłodniejszy. Maksymalnie dzisiaj możemy zobaczyć na termometrach 25 stopni.
1: Muzyczne

0: Dzień dobry, Halinko.
1: Dzień dobry, witam gorąco serdecznie mojego antenowego przyjaciela.
0: Witam moja antenowa przyjaciółko, Halinka witam. Walusiak.
1: I Wojtek Maciejewski, realizujący muzyczną falę wspomnień, a później jeszcze w koncercie od godziny 12 to mogą Państwo być z nim sam na sam.
0: Tak? Face to face można tak, tak nawet powiedzieć.
1: Dobrze.
0: Halinka Walusiak, czyli Muzyczna Fala Wspomnień. Ten program wystartował o godzinie 10. Co na początku mieliśmy?
1: Bilet do nieba.
0: Kupiłaś?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. Witamy i zapraszamy do wspólnej zabawy. Kartka z kalendarza. Bruno, Paulin, Piotr, Weronika, Janina, Andrzej, Leon, Nathan, Felix, Brunon, Marcjanna, Bonifacy, Jazon, Eusebiusz, Vera, Leona i Misława dzisiaj świętują imieniny. Ciekawe te niektóre imiona, co? Solenizantów i jubilatów pozdrawiamy. Życzymy im wszystkiego, co najlepsze. Wy też macie okazję ich pozdrowić. Jak to o tym za kilka minut. 193 dzień roku, 28 tydzień roku, 12 dzień lipca, niedziela, to w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej. Słońce 16 godzin 24 minuty pracuje do 21.04. Jeśli chodzi o przysłowia na dziś, lipiec, ostatek chleba wypiec.
1: Trzeba,
0: no tak według przysłowia.
1: W moim sercu gra muzyka, a w Państwa sercach utwór w wykonaniu Magdy Dureckiej.

0: Och, już pierwsze telefony. Dziękujemy za pozdrowienia od Małgorzaty.
1: Dziękujemy, również pozdrawiamy. Miłej niedzieli życzymy, a jeśli wy chcecie kogoś pozdrowić, to już informujemy. Telefon do studia 511-115-104. Można dzwonić. Jeśli chodzi o pisanie, to SMS-y piszemy pod numer 7168 Konin FM. Na początku koszt SMS-a złoty 23. Piszemy też wiadomości mail. Wysyłamy na adres fala@konin.fm i pamiętajcie też o wiadomościach na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Pamiętajcie też o kartkach pocztowych, adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62500 Konin, dopisek.
0: Muzyczna fala wspomnień. A teraz przypomnienie, oczywiście, ponieważ w wieku 75 lat zmarła Bonnie Tyler. Więc zaprezentujemy jeden utwór, a następnie Kalina Niegruzik, Mój pierwszy bal.

0: prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim.

0: Tak sobie teraz, Halinka, myślę, mój pierwszy bal, to co to było? Tak nie wiem, czy jakoś dyskoteka z podstawówki to się by wliczała w to?
1: Nie, studniówka zawsze była.
0: Studniówka? Mm. Nie, no ja jeszcze miałem, pamiętam, połowinki.
1: Aha.
0: Pieszo wracałem z połowinek i co najciekawsze, później pojechałem z mamą na grzyby.
1: O.
0: Widzisz? Taki byłem twardy.
1: Coś
0: a dzisiaj ty. Pójdę spać o 22:00, wstaję o 7:00 i zmęczony.
1: No właśnie. Teraz życzonka 7 lipca urodziny obchodził Robert Oberacz. Dużo zdrowia, powodzenia, radości dnia każdego i spełnienia marzenia najskrytszego składa żona Kasia, teściowa Elżbieta oraz dzieci. A w prezencie muzycznym wybrałam tutaj gwiazdę naszej miłości, ale wcześniej Stefan Kubiak, Ruku Kukuku.
0: Paloma.
1: Paloma.
0: Od Haliny miłej niedzieli wszystkim życzę i pozdrawiam serdecznie. Renia przesyła życzenia. Witam kochani w kolejną niedzielę, serdecznie pozdrawiam wszystkich, życzę cudownego dnia, ściskam i buziaczki.
1: No to ruszamy.

0: pięknie, pięknie.
1: Bardzo ładnie.
0: A teraz życzonka następne. 8 lipca imieniny swoje obchodziła pani Elżbieta Dzięki-Leska z Wyszyńskiego w Koninie. Takie życzenia płyną. Serce matczyne przez całe życie troskliwe, dzieciom oddane, zawsze cierpliwe. Nieprzespane noce, pracowite dni, przez całe swoje życie poświęcałaś im. Kochamy cię bardzo, za wszystko dziękujemy i gorące życzenia tobie ślemy. Kasia, Robert, Wiktor, Amelka, Piotr i Daniela. A w prezencie muzycznym zaprezentujemy dwa nagrania. Kasi Sobczyk, Zakochani są sami na świecie oraz Thomas Jonesa i Dikaram.
1: Miłej niedzieli jak zawsze dla prowadzących i dla słuchaczy przesyła Grzegorz. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają najlepszej niedzielnej audycji, życząc słoneczka i uśmiechu. Te życzenia od Alicji.

0: Ci, jak pięknie, pięknie.
1: Podobało Ci się, Halinka, co?
0: No tak, bardzo, bardzo.
1: Twoje rytmy mówiłaś?
0: Tak. No, zawsze lubię właśnie, kocham muzykę, ale kiedyś tanitety karam, tylko żeśmy jakiś utwór jeden puszczali, ale nie mogę sobie przypomnieć tytułu. Też taki właśnie, bardzo świetnie w tym duecie wypadła. A ja też.
1: Oczywiście, tak jak ma być. Życzenia już do nich, przechodzimy do kolejnych. Dzień dobry, kochani, pięknej niedzieli dla słuchaczy prowadzących. Pozdrawiam serdecznie, Beata przesyła takie pozdrowienia. Dzień dobry, w drugą niedzielę lipca, tutaj pisze Teresa. Pozdrawiam Was, prowadzących, wszystkich słuchaczy. Życzenia cudownej niedzieli, całego nowego tygodnia przesyłam.
0: Pozdrowienia dla Marka, Olejnika i Jakuba od Tereni. Aha, kogo jeszcze miał? Pozdrowienia, serdeczne pozdrowienia i z życzeniami spóźnionymi dla pana Leszka Kałużnego od kuzynek. Powodzenia i wiarę, że dobrze się zakończy zabieg Emilki. Od kuzynek to wszystko. Aha, teraz utwory. Krystyna Konarska, już późno, oraz Ludmiła Jakubczak, tylko raz.

0: rzeczy. On jak głaz. Taki znieczulony. Tymi pocałunkami.
1: Tacy też się zdarzają.
0: A co?
1: Tacy też bywają. 16 minut dzieli nas od godziny 11, niedziela. Sprawdzam, czy te przejaśnienia za oknami, jeszcze ich zbytnio nie widać, ale mają być. Trzymamy za słowo tych, którzy pogodę przepowiadają. Życzenia przekazujemy. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy prowadzących, to od Marii. Serdeczne pozdrowienia dla cudownych dziewczyn z Nowego Czarkowa, babci Marysi, Bożenki, Wiktorii przesyłają Agata i Paweł. Serdeczne pozdrowienia dla prowadzących audycję. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to przypominamy, tak jak co niedzielę, przyjmujemy je do realizacji od godziny 12.
0: Pozdrowienia dla dziewczyn z 19 to ode mnie, tak osobiście. One zawsze są z pomocą, wiesz? Takie naprawdę...
1: Pomocne.
0: Oczywiście, tak. Pozdrowienia również dla z Krykowki, kto?
1: Zając, królik.
0: Królik.
1: Zając albo królik.
0: No w każdym razie.
1: Bo obiecałaś, że pozdrowisz, to
0: tak,
1: pozdrowienia
0: tak
1: poszły.
0: Dobrze. To teraz jeszcze tak. Maryla Rodowicz.
1: Szparka sekretarka.
0: Boże, jakie trudności. No, będę miała przez jakiś czas, a później się pojawią nowe. Janusz Laskowski, Miłosny Bilet.

0: Oj, do tej północy to jeszcze nam troszkę czasu zostało. Bo tam Janusz Laskowski, ten miłosny bilet, to chyba chce o północy wysłać.
1: A, najlepiej się wtedy przyjmuje bilety.
0: No to dostałaś kiedyś taki miłosny bilet o północy?
1: Oj, Dusiu.
0: Dobra, rozumiem, zmieniamy temat, przechodzimy do życzeń. Z gorącej Tunezji pozdrowienia przesyła nam Katarzyna, pozdrawiamy. Drogi Jakubie, dziś stajesz się pełnoletni. 18 lat to piękny moment, a świat staje przed tobą otworem. Życzę ci, byś w każdej chwili swojego życia miał odwagę iść za swoimi marzeniami, by twoje serce było pełne miłości, a oczy zawsze błyszczały od radości. Niech życie cię zachwyca, a każdy dzień przynosi nowe, piękne możliwości. 100 lat. Życzy rodzinka Śliwińskich z Żychlina.
1: To teraz Wojtuś Skowroński, wierszy niż śnieg, to tak w nawiązaniu do zimy, do sanek.
0: Tak, żeby nam się troszkę chłodniej zrobiło, bo na przyszłą niedzielę ma być znowu gorąco.
1: To już nam...

0: Kolejna wymiana ciosów między wojskami Iranu i USA. Mężczyzna, który zaatakował policjanta kastetem, został aresztowany. Kluczowy mecz w Lidze Narodów Siatkarek. Polki grają dziś z Japonkami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie wojsko po raz trzeci w tym tygodniu uderzyło w cele wojskowe w Iranie. To odpowiedź na atak na kontenerowiec w cieśninie Ormuz. Teheran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w regionie. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Amerykanie poinformowali, że zaatakowali około 140 irańskich celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet i dronów oraz magazyny amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał w mediach społecznościowych, że Iran dokonał złego wyboru i teraz za to płaci, bowiem według USA operacja była odwetem za ostrzał kontenerowca Galaxy w cieśninie Ormuz. Na statku wybuchł pożar. Jeden z członków cywilnej załogi jest uznawany za zaginionego, a jednostka została poważnie uszkodzona. Ale w odpowiedzi irańska gwardia rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy i jednostki, m.in. w Katarze i Omanie.
0: Benzyna zdrożeje o kilka groszy w najbliższych dniach. Kluczowa dla ceny ropy na świecie cieśnina Ormuz według Iranu znów jest zamknięta, ale szoku na giełdzie ropy nie ma, uspokaja analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
3: Natomiast rynek ropy już w jakiś sposób traktuje to jako kolejny element niestabilności.
0: Benzyna może zdrożeć do około 6,85 zł, diesel do 7 zł za litr. Mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, został aresztowany na 3 miesiące. Przypomnijmy, do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura w Warszawie. 29-letni mężczyzna był wyposażony w 2 kastety i maczetę. Ranił 2 funkcjonariuszy, jeden z nich trafił do szpitala. Napastnika obezwładniono. Motywy jego działania są niejasne. Twierdzi, że jest prześladowany przez policję i podsłuchiwany przez służby. Prokurator zleci badania psychiatryczne. Przed naszymi siatkarkami mecz o być albo nie być w Lidze Narodów. Polki za niecałe 1,5 godziny zagrają w Osace z Japonią. Jeśli wygrają, awansują do turnieju finałowego, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
4: Idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę.
0: Ale jeśli przegrają, Japonia nas wyprzedzi w tabeli i to ona awansuje do finałów.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Jeśli ktoś czeka na upały, to jeszcze troszkę musi poczekać. Dzisiaj maksymalnie 24, może nawet 25 stopni. Temperatura w okolicach i powyżej 30 pod koniec rozpoczynającego się tygodnia. Od czwartku, piątku takie wartości będziemy mieli na termometrach. Nie powinno w nadchodzącym tygodniu zabraknąć też opadów deszczu. Różnej częstotliwości mogą również występować burze. Teraz termometry w Koninie i w regionie to około plus 18 stopni, jeśli chodzi o wskazania barometru. 1016 możemy zobaczyć hektopaskali.
1: Muzyczne

0: Paczka Alinka to tak, można powiedzieć, jak powinno być. Klęczy,
1: tak,
0: oświadcza się.
1: Przed tobą wyznaję te.
0: Miłość pyta, czy zostaniesz moją żoną. I widzisz, jak to pięknie, tak tradycyjnie.
1: No właśnie.
0: Jak powinno być. Witamy po 11, 8 minut po pełnej godzinie. Halinka Walusiak.
1: I Wojciech Maciejewski, oczywiście.
0: Czyli jak co niedzielę muzyczna fala wspomnień. Umilamy wam niedzielny czas tym programem, czekając na wasze pozdrowienia do przekazania na naszej antenie. Przypominamy, muzyczne dedykacje przyjmujemy od 12 do realizacji w radiowym koncercie życzeń. A jak się kontaktować z nami? Telefon do studia 511 115 104, dzwońcie. A jeśli chodzi o pisanie, to SMS-y na naszą bramkę numer 7168. Pod ten numer wysyłajcie Konin FM na początku w treści SMS. Pisane razem, dalej spacja, treść pozdrowień. Piszcie też maile na adres fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Kartki pocztowe na przyszły tydzień, jeśli chcecie komuś przekazać życzenia, wysyłajcie na adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin. Dopisek?
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: To ja mogę życzenia, Halinka?
1: Proszę bardzo.
0: Gorące pozdrowienia ze słonecznych Międzyzdroi dla całej ekipy, dla wszystkich słuchaczy, dla całego Radia Konin FM składają Aneta, Piotrek, Mariolka i Sławek. W dniu twoich urodzin, Radku, niech każda minuta przypomina ci o wartości miłości, przyjaźni i wspólnie spędzonych chwil. Życzę ci, aby twoje serce zawsze czuło się kochane i bezpieczne. Życzą wuja Krzysiek z ciocią Natalią i z dziećmi.
1: A ja tak osobiście pozdrawiam gorąco serdecznie mojego radiosłuchacza, wiernego radiosłuchacza Grzesia Głośniaka, żeby był wytrwały, bo jest po zabiegu. I chcę dodać sił Gosi, jego małżonce, bo teraz dopiero, no, jak poskręcany na śluby, to trochę potrwa. Ale wszystko powinno być w jak najlepszym porządku. Peter Hamel, uczycielka tańca oraz zespół Pro Arte Lola.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dom pogrzebowy MK Dydersy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
3: Pojdziusiu, pozdrowionka, pozdrowionka.
4: Już przekazuję, już Halinka, poczekaj. Dla Bogusi Wróbel od Zięcia pozdrowienia przesyłamy. Od Zięcia Jurka. Podobno zakupy były udane na giełdzie. Średnio udane.
3: Pozdrowienia dla Andrzeja Tylmana, dla Mirki Brzezińskiej z Wyszyńskiego. No, zakochana w moim partnerze tu radiowym.
4: Cicho. Jeszcze kolejne życzenia. Już startujemy. Serdeczne życzenia. Najserdeczniejsze, urodzinowe dla mojej chrześniaczki Elizy Matysiak z Cekowa, która 14 lipca będzie obchodziła swoje urodziny. Droga chrześniaczko, droga chrześnico, niech każdy dzień przynosi ci mnóstwo energii, a wszystkie marzenia zamieniają się w realne plany. Cudownych urodzin i szczęśliwego rozwiązania życzy Kasia Sobczak z rodziną.
3: Ewa Demarczyk, groszki i róże, Piotr Janczyrski, kalendarz o tym wie.

0: To skoro tak patrzymy w kalendarz, to przypominamy, 12 dzień lipca mamy.
1: Tak.
0: Tutaj nic się od rana nie zmieniło. Jutro 13, ale nie bądźmy przesądni.
1: Och, ja nie jestem.
0: Nie jesteś i tak Halinkę trzymaj, tak trzymaj. Już do kolejnej porcji życzeń przechodzimy. Piękne pozdrowienia wysyłam z Brzeźna koło Konina, to od Henryka. Najlepsze życzenia dla przyjaciela Zdzisława, który dziś odchodzi na emeryturę. Dużo zdrowia i siły pozdrawiają Radio, Iwonka, Mikusia i Myszka. Do zobaczenia. Witajcie kochani w tą pochmurną niedzielę lipca. Pozdrawiam serdecznie was prowadzących, moją mamę Ulę, Jacka, który słucha was ze mną, póki nie pójdę do pracy. Ale dzięki wam i muzyce, którą puszczacie, nawet pracująca niedziela nie jest mi straszna. Dzięki za radio i może uda się dziś posłuchać Kawy z Diabłem. Pozdrawia Elżbieta z Kazimierza Biskupiego.
1: Adam Chrola, ostatni raz, i Amazonki, miłość latoś obrodziła. Myślę, że tak.

0: To tak trochę walentynkowo. Czy ty kochasz mnie? Miłość latos obrodziła.
1: Każdy kiedyś musi kogoś kochać.
0: No czyli walentynkowo, no. Jak o miłości, to tak wiesz, może się skojarzyć z walentynkami. Teraz życzenia i pozdrowienia serdeczne ze Ślesina od Iwony i Wojtka. Kolejne pozdrowienia z Niedźwiad Małych dla naszych słuchaczy od Jana.
1: Pozdrowienia dla Lilii, pani Lilii Michalak również. Tak sobie dyskutujemy poza anteną, radiosłuchacze dzwonią.
0: No właśnie i... telefon dzwoni i spróbujemy na żywo. Halo, dzień dobry. Halo, halo. O, jednak ktoś się chyba wystraszył. Dobra, Halinka. Dyskutowaliśmy sobie z panią Lilą, tutaj ty głównie dyskutowałaś.
1: No.
0: Bo pani Lila przygotowuje się do 60. rocznicy zakończenia szkoły i to na przyszły rok już coś tam zaczyna jej w głowie kiełkować pomysł.
1: To znaczy spotkanie takie.
0: Spotkanie absolwentów.
1: Tak.
0: Powiem ci tak, ja szkołę już tam lata temu skończyłem, a...
1: Nie, jeszcze nie spotkałem.
0: Jeszcze nie było, można by było coś tam pomyśleć, jakieś spotkanie absolwentów.
1: Działaj!
0: Co tam się w ogóle, wiesz, z kilkoma osobami jakiś tam kontakt ma, no ale z wieloma tam... Lata temu spotkałem takiego kolegę, z którym, no on tak, jak to się mówi, był spadochroniarzem, bo pojawił się w 4. klasie.
1: Dopiero,
0: że tak to można powiedzieć, nazwać. No i się okazało, spotkałem go przypadkiem w pewnym sklepie dyskontowym, no i jest w Islandii. Na Islandii.
1: No, to
0: powiem ci, że zszokowany byłem, no ale po islandzku nic mi nie chciał powiedzieć.
1: Zapowiedzieć już utwory Andrzej Skarbnik, tak. Powiedz mi oraz Anna Jantar dookoła Kwilato.

0: z tym latem to w tym roku mamy troszkę różnie.
1: Nie kipi.
0: Jak koniec czerwca był rekordowo upalny, to lipiec chłodniejszy jak na razie, choć jest szansa, że to się zmieni. Zobaczymy jak za tydzień, będziemy w jakich pogodowych nastrojach.
1: No Ania German tak zaśpiewała, to chyba coś...
0: Coś się może ruszyć z tą pogodą. Życzenia najlepsze, urodzinowe dla kochanej naszej córeczki Madzi, która obchodzi jutro swoje urodzinki. Oczywiście życzenia od Iwonki, Radzia, Mikusi i Myszki. Witam serdecznie w pochmurną niedzielę. Życzę wszystkim słuchaczom miłej niedzieli. Pozdrawiam, smacznej kawusi. To od Genowefy takie życzenia zaprezentowane na fali 104.1 FM.
1: Geni?
0: Tak.
1: I jaka miejscowość?
0: A nie wiem.
1: Och Boże. No już wiem, Jarońskiej pewnie.
0: Nie, niekoniecznie. Nie.
1: No dobrze. Czerwone gitary, kwiaty we włosach, duet Karo, życie krótko.

0: Życie krótko trwa, piękne słowa. Duet Karo to śpiewał, tak? Dobrze? Dobrze trafiłem?
1: Tak, oczywiście, oczywiście, tak, tak.
0: Dobrze, Halinka, już za chwileczkę kolejne dedykacje muzyczne, już za chwilę kolejne piosenki będziemy prezentować. Teraz jeszcze szybko życzenia. Cieplutko pozdrawiam, choć za oknem chłodno, ale to lato od Michała. Jeszcze życzenia, witam z pochmurnego, chłodnego Rychwała. Pozdrowienia dla prowadzących, dla wszystkich słuchaczy, życząc miłej, spokojnej niedzieli. Takie życzenia przekazuje Andrzej. Co będziemy grać za chwilkę?
1: 2+1 California Mon Amour i Edyta Gebert, Dzień Księżyca.
2: Konin FM. Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Szewcka letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

0: A to jeśli chodzi o cień księżyca, to informacja dla tych, którzy interesują się, jak księżyc pracuje, bo my tak podajemy co do słońca informacja, księżyc też ważne. Dzisiaj zachód księżyca, 2:40. To taka informacja, jak to się mówi, dla lunatyków. Zbliża się godzina 12, jeszcze mam życzenia do przekazania i już je prezentuję serdecznie. Witam, pozdrawiam moją mamę Zenię Kubalak oraz moją siostrę Martę, moją ukochaną dziewczynę Sylwię. Pozdrowienia przesyła Eryk. Życzę wszystkim słuchaczom miłej niedzieli. Pozdrawiam również moją ekipę SPAT SGPR Konin. Życzenia dla mojego wujka z okazji imienin dla Henryka Karczewskiego z Władimirowa. Dużo zdrówka, żeby wszystko mu się w życiu układało po jego myśli. To od Marcina Przybyłka z mamą Heleną.
1: Pozdrowienia serdeczne dla pana Wiesława Kosa ode mnie. Jeszcze może spotkamy się, to znowu mnie uściska na ulicy.
0: Tylko nie za mocno, bo Halinka tam za mocno nie może być ściskana.
1: Dziękuję bardzo Wojtusiu za realizację. Do usłyszenia. Mówi państwu ta najniższa, a już rozpoznawalna nawet na ulicy, Halina Walusiak. Papa, życzę miłego tygodnia.
0: Halinka, do przyszłej niedzieli. W niedzielę o 10:00 się słyszymy i widzimy. My tutaj razem. A jeszcze tak w sprawach porządkowych, to już za chwilę startuje radiowy koncert życzeń. Przyjmujemy już muzyczne życzenia, dedykacje do realizacji po 12:00.
1: A na zakończenie zagra nam zespół Texas Tornadoes.

0: Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię i 10 tankowców. Słowacka autostrada do remontu to utrudnienie dla polskich turystów. Większość lodów w lodziarniach jest źle oznakowanych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską rafinerię na południu Rosji. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Ukraiński sztab generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców i 4 promy. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia u naszych sąsiadów przy polskiej granicy. Dziś w nocy o 23:00 Słowacja zamknie autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Trasa idzie do remontu. Ruch zostanie skierowany przez miejscowość Skalite, a to mogą być korki i wydłużenia podróży prawie o godzinę, mówi Bogusław Rosa z policji w Żywcu.
2: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
0: Kierowcy ciężarówek będą musieli jechać przez Czechy albo przez granicę w Małopolsce, na przykład w Chyżnem. Odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do połowy sierpnia. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. Częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Ponad połowa z nas spędzi wakacje w Polsce, mówi Grzegorz Demczyszak z portalu rankomat.pl.
3: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
0: 2/3 Polaków mówi, że wojna na Bliskim Wschodzie nie ma znaczenia w kontekście wakacji. Producenci lodów muszą się mieć na baczności. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnie. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo stosowana była nazwa nieadekwatna do składu, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej.
4: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
0: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Nie mrawo, nie śmiało, ale pojawiają się przejaśnienia nad subregionem konińskim zgodnie z zapowiedziami. Dziś już raczej bez opadów, choć co dalej synoptycy widzą, co mam do zaprezentowania, to widzą możliwość w nadchodzącym tygodniu występowania opadów deszczu, jednak z każdym dniem temperatura będzie szła w górę. W piątek nawet 31 stopni, pogoda, podobna temperatura i pogodnie za oknami też ma być w najbliższą sobotę, wtedy też około 30-31 stopni. Teraz w południe, w niedzielę 19 stopni.

prawie 11 minut po godzinie 12. Radiowy koncert życzeń rozpoczęty na fali 104.1 FM, na antenie Konin FM, jak co niedzielę od 12 do 14 przekazujemy pozdrowienia, poza tym muzyczne dedykacje, na które to dedykacje oczywiście czekam, żeby je prezentować, tak samo jak wasze muzyczne pozdrowienia. Serdecznie pozdrawiam prowadzących, słuchaczy, miłych chwil życzę mimo pochmurnej niedzieli, to od Heni. Dla kochającego męża Jana z Budek z okazji 54. urodzin wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, z miłością życzenia składają żona Marzena z synami i synową, prośba o mężu drogi mój Magdy Niewińskiej. Witajcie kochani w tą pochmurną niedzielę, witam serdecznie was prowadzących, moją mamę Ulę, Jacka i wszystkich pracujących w niedzielę. Ja też będę w pracy, ale słuchając was i muzyki, którą puszczacie, mam nadzieję, że dam radę dotrwać do końca. Proszę o kawę z diabłem, Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Dla Jakuba Kozioł z Janowic z okazji 18 urodzin, spełnienia marzeń, wszystkiego najlepszego i wspaniałego startu w dorosłość życzy chrzestna Mariola z rodziną. Pozdrawiam prowadzących, wszystkich słuchaczy, takie życzenia przekazuje Elżbieta. Od Romualda Kuźniewskiego z żoną dla Elżbiety Dziublewskiej wszystkiego najlepszego, miłości, radości i serducho, by dobrze biło, dużo miłości, radości, wszystkiego najlepszego, prośba o Krzysztofa Krawczyka, byle było tak. Dla Justyny od męża proszę o werbę Pamiętasz, dla wszystkich zakochanych prośba od Jacka, utwór Nareszcie. Coś jak co niedzielę prosimy z Kolima, którego kochamy, słuchaczki z Janowic, Daria i Ania. 511 115 104 to jest numer telefonu do nas, do studia, dzwońcie z życzeniami, piszcie życzenia i muzyczne dedykacje oczywiście, piszcie na naszego radiowego Facebooka Messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, piszcie również SMS-y, nasza bramka SMS-owa 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23, piszcie również maila, adresy fala@konin.fm oraz piszcie wiadomości na Messengera, piszcie SMS-y, piszcie maile, adresy fala@konin.fm. Nareszcie męskie granie, później z Kolim i też utwór Kawa z Diabłem.

0: groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
8: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej. Reklama.

0: Kawa z Diabłem, piosenka, która naprawdę jest przebojem, jest sukcesem. Gdy pojawiła się na muzycznym rynku, no to szaleństwo na punkcie tej piosenki się pojawiło. Za chwilę kolejne piosenki, które wam się podobają, o które prosicie. Pozdrowienia dla całego radyjka oraz znajomych Patryka, Emilki, Krystiana i Ewelinki, co odpoczywają na urlopie we Włoszech. Można dla nich prosić o papi push, push, push. Telefon dzwoni. Halo, dzień dobry.
1: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy, jesteśmy na antenie.
1: No, na antenie. Dzień dobry, ja bym chciała pozdrowić serdecznie narzeczoną sąsiada, dzieci i moją babcię z Wrocławia, teraz jadącą do Bydgoszczy.
0: Dobra, przekazane życzenia bezpośrednio na antenie.
1: A mógłbym poprosić piosenkę kawiarenki?
0: Dobrze, za kilka minut będą kawiarenki Irena Jarocka. Już sobie zanotowałem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, miłej niedzieli. Życzę do usłyszenia. Kolejne życzenia serdecznie. Pozdrawiam rodzinkę z Pątnowa. Elę, Alinkę, wuja Rysia oraz wszystkich z Konina i Wierzbinka. Z uśmiechem na twarzy życzą Dariusz i Kuleczka ze Szczecina. Cioteczki, odwiedzę was 8 sierpnia. Chciałbym pozdrowić całą rodzinę, siostrzeńców Wiktorię, Kamilę, Kamila i mamę Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostrę Żanettę. Proszę o imprez Mój Cały Świat. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami pod ten numer i muzycznymi dedykacjami piszcie. SMS-y, numer bramki SMS-owej 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23, Konin FM pisane razem. Można też kontaktować się z nami w tych sprawach mailowo, adres fala@konin.fm. Oraz wysyłając wiadomości na Messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Papi push push, później werba pamiętasz, a później imprez Mój Cały Świat.

Już kolejna porcja życzeń i pozdrowień na naszej antenie. Serdecznie pozdrawiam mojego synka Bartosza. Proszę o piosenkę Plastikowa Biedronka. Z okazji nadchodzących urodzin wspaniałemu i dobremu sąsiadowi składam mu najlepsze życzenia zdrowia, samych pogodnych dni i miłości na dalsze lata. Od sąsiadki te życzenia, prośba o topless sąsiadka. Dla mojej ukochanej żony Eweliny gorące pozdrowienia oraz dla wnuczka Olusia oraz dzieci. Bardzo was kocham, pozdrawia Karol z Żgowa. Prośba o doktora Albana, long time ago. Bardzo dziękujemy, że jesteście. To co gramy już teraz? Topless sąsiadka, później Irena Jarocka, Odpływają kawiarenki i doktor Alban, long time ago. Ja przypominam, do 13.50 czekam na wasze pozdrowienia. Czekam też cały czas jeszcze na muzyczne dedykacje do realizacji, jak kontakt z nami. Na przykład telefon do studia 511 115 104, ale pamiętajcie też o tym, że możecie pisać SMS na naszą bramkę numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Pisać możecie też maila, adresę fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo.

0: fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów. Sprażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Uczta dla fanów prażynek. Przysnacki. Zawsze przy meczu.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają.

powoli, ale jednak zbliżamy się do 13:00, czas na kolejną porcję życzeń i pozdrowień. Proszę o Skorpionsów, Here I Am. Kolejna muzyczna prośba od Karoliny z Goliny to Hanna Rek, Szczęście. Dziś 65. urodziny obchodzi Ryszard Szymański. W dniu tym składamy Ci życzenia, dużo zdrowia, samych pogodnych i słonecznych dni oraz upragnionej emerytury. Życzenia składają Renia i Roman Grabowscy, prosząc o kwiat jednej nocy. Z okazji jutrzejszych urodzin dla Dawida Listopad z Gozdek, spełnienia wszystkich marzeń, 100 lat życzy Ewa, prosząc o Brygidę i Roberta Łukowskich. Do godziny 13:00 na naszej antenie Vegas, Plastikowa Biedronka oraz Skorpionsi, po 13:00 Hanna Rek, Szczęście oraz Ali Babki w utworze Kwiat jednej nocy, i po 13:00 wracamy z kolejną porcją życzeń.

0: Dyplomaci odradzają podróże do Kataru po wymianie ciosów na Bliskim Wschodzie. Ukraina musi rozliczyć się z historii UPA, mówią polscy politycy. W lasach obrodziło grzybami. Uważajmy na trujące.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska ambasada w Katarze odradza podróżowanie do tego kraju. W wakacje lepiej wybrać inny kierunek niż Bliski Wschód. Tej nocy doszło do kolejnej wymiany ognia między USA a Iranem. Irańczycy ostrzelali amerykańskie jednostki m.in. właśnie w Katarze i Omanie. Za nami 83. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu, mówią zgodnie polscy politycy. Przy czym robią to w różny sposób i różnie rozkładają akcenty. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
3: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
2: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
4: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
2: Mowa tu o niedawnej, krytykowanej przez wszystkich polskich polityków decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
0: Deszczowa aura spowodowała wysyp grzybów w lasach. Lekarze przypominają o ryzyku. Pomyłka może być śmiertelnym zagrożeniem. Ostrzega toksykolog profesor Natalia Pawlas.
5: Grzyby, które należą do tych grzybów cytotoksycznych, czyli zawierających amanitynę, jest bardzo silną toksyną działającą na wątroby. To nie jest tylko muchomor sromotnikowy, ale to są też muchomor jadowity, muchomor wiosenny, niektóre czubajeczki, hełmówki.
0: Dlatego warto kierować się zasadą: zbieramy to, co znamy, jeśli mamy wątpliwości, lepiej nie ryzykować. Francja, Hiszpania, Argentyna, Anglia to półfinałowe pary piłkarskiego mundialu. W nocy po dogrywkach awansowali Argentyńczycy i Anglicy, do domu wraca Szwajcaria i Norwegia. Półfinały we wtorek i środę. W USA nadal zostaje sędzia Szymon Marciniak. Możliwe, że dostanie do prowadzenia jeden z ostatnich czterech meczów.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Mamy przejaśnienia nad naszym regionem i mamy też w prognozach pogody jasno pokazaną sytuację dotyczącą tego, co w nadchodzącym tygodniu. Z każdym dniem cieplej na weekend, już od piątku, nawet powyżej plus 30 stopni. Teraz w niedzielę powyżej 20 mamy. Na termometrze barometr pokazuje nam teraz 1016 hektopaskali.
7: Konin FM. Naturalnie, że lepiej.

10 minut po 13, witam w drugiej godzinie radiowego koncertu życzeń. Do 14 ten program, do 13.50 czekam na wasze życzenia, pozdrowienia i dedykacje muzyczne. Te dedykacje jeszcze przyjmuję. Za chwilę startujemy z kolejną porcją życzeń. Tylko teraz przypomnę, że Hanna Rek i Ali Babki na początku tej godziny się pojawiły. Dla Olusia, mojego ukochanego wnuczka, możemy prosić o piosenkę Digi Digi Digi Digi. Bardzo byśmy prosili, bardzo serdecznie dziękujemy. Gorące pozdrowienia dla mojej siostry Klaudii, Oli, Juska i Żanecznika oraz szwagra. Pozdrawiam też moich sąsiadów i wszystkich słuchaczy Radia Konin. Prośba o Major T. I can only give you my heart. Pozdrawiam całe radio, pozdrawiam moją siostrę Kamilę i Wiktorię i moich rodziców Żanettę i Roberta i wujów Mateusza i Zbyszka i Artura i babcię Grażynę. To od Kamila. Pozdrawiam ze Starówki, proszę o Milano Adela. Od Danuty. Wszystkiego najlepszego. Życzenia dla wszystkich słuchaczy Radia Konin FM. Udanego tygodnia, dużo słońca. 511 115 104. Dzwońcie z życzeniami muzycznymi, dedykacjami. Piszcie SMS-y numer 7168 Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też maila, adresę fala@konin.fm oraz wiadomości na messengera naszego radiowego. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Digi digi. Nie, digi di. Nie. Digi di, digi di. Oj, trudny tytuł, ale naprawdę bardzo fajna piosenka już za chwilkę. Później Brygida i Roman Łukowscy, moc urodzinowych życzeń. No i też Milano w utworze Adela się pojawi.

Milano Adela, muzyczna dedykacja spełniona, za chwilę kolejne Major T, później Revolution in Paradise i pojawi się też piosenka o gminie Stare Miasto. Do życzeń przechodzimy, właśnie prośba o piosenkę o Starym Mieście. Proszę o piosenkę Werby, Młode Wilki 17, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, miłej niedzieli życzę. Tutaj słowa nie nadają się do prezentacji w radiu tej piosenki. W tą pochmurną niedzielę pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe radio, proszę o Revolution in Paradise. Pozdrawiam całe radyjko i wszystkich słuchaczy, stałych słuchaczy Super Radia. Proszę o After Party. Widziałeś, co brałeś. Super serdecznie dziękuję z okazji 18 urodzin. Życzenia przekazuję dla Jakuba od rodziny Śliwińskich z Żychlina, prosząc o Boys 18 lat. Muzyczne dedykacje, tak jak już mówiłem, zapowiedziane, to teraz tylko przypominam, jak się kontaktować. Jeszcze macie czas, niecałe pół godziny na to, żeby przekazać życzenia. 511 115 104, dzwońcie do studia, piszcie Facebook Messenger. Messenger nasz radiowy, żółto-zielone logo, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, tak, mail, adres fala@konin.fm. No i nie zapominajcie o SMS-ach, numer 71 68, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23 zł.

Stare Miasto obok Konina, zaraz za granicami mamy Stare Miasto i piosenka o tej gminie. Lanos nie chce już czekać. Jeśli nie chcecie czekać na kolejną porcję pozdrowień, to już je prezentuję. O pamiętnik Dody prosi Ewa z okazji urodzin dla wspaniałego sąsiada Przemka. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń. Życzenia przesłają sąsiedzi Hania i Józiu. Dla syna Jarka od rodziców udanych wakacji i proszę o jego ulubioną Zalię, utwór Raj. Od Mateusza pozdrowienia dla prowadzących słuchaczy, prośba o Magic Band Chory na miłość. Na razie nie udało mi się znaleźć tej piosenki. Drogi wujku, w dniu twoich urodzin życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, pogody, ducha i nieustającej energii. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci same powody do uśmiechu na wszelkie marzenia. Bez przeszkód stają się rzeczywistością. 100 lat. Z okazji urodzin wujkowi Rysiowi Szymańskiemu życzenia składają Dorotka, Daruś, Amelka z Witkiem i Alanek. Boys, miałaś 18 lat, after party, dobrze widziałeś, co brałeś i Doda w utworze Pamiętnik już teraz na naszej antenie.

0: prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Reklama. Kolejna porcja życzeń i pozdrowień na naszej antenie już startuje, już ją prezentujemy. Jeszcze do 14:00, za chwilkę kilka utworów uda nam się zaprezentować. No i doczekałeś się, wujaszku, oficjalnie jesteś emerytem. Co prawda trening do emerytury miałeś już od dłuższego czasu, więc przejście na nowy etap poszło bez najmniejszego wysiłku. Teraz pozostaje tylko cieszyć się życiem, zdrowiem, dobrym humorem i nie zapominać, że drzemka po obiedzie to już nie lenistwo, tylko emerycka tradycja. Wszystkiego najlepszego. Serdeczne życzenia urodzinowe z okazji urodzin dla Ryśka Szymańskiego przesyłają Amelka i Wiktor. Proszę o piersi, choć zabierz mnie do siebie, Pawła Kukiza. Z okazji 52. urodzin dla żony dużo zdrowia, szczęścia na co dzień, siły i wytrwałości od Michała. Utwór Selfie, taka miłość. Pozdrowienia również dla słuchaczy. Dla odpoczywających w niedzielę prośba od Sandry o utwór Daj mi jedną noc. Co z piosenkami Zalia Raj i Cookies w utworze Choć zabiorę cię. Wracamy jeszcze przed 14:00 z pozdrowieniami.

Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wszystkie SMS-y, maile, telefony, wiadomości na Messengerze. Zapraszam za tydzień od 10 w imieniu swoim i oczywiście niezastąpionej Halinki Walusiak. Od 10, jak co niedzielę, muzyczna fala wspomnień, od 12 radiowe koncerty życzeń. Za tydzień w niedzielę od 10 pozdrawiamy, od 12 przyjmujemy i realizujemy muzyczne dedykacje. Za dzisiaj dziękuję. Jeszcze sobie urlopuję, tak to zarymuję. Urlopuję, że w tym tygodniu też mam jeszcze wolne. Za tydzień w niedzielę od godziny 10 jestem. Wojtek Maciejewski, mówię do usłyszenia. Ciepło się trzymajcie i oczywiście bye bye.

0: Tragiczne pożary lasów w Hiszpanii, zginęło już 12 osób. Wojewoda Dolnośląska utrzymała zakaz korzystania z wody na rzece Bóbr. Bilet na koncert kupujmy z pewnego źródła, radzą eksperci. Chodzi o ewentualny zwrot kosztów, gdyby coś nie wypaliło.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożary lasów w Hiszpanii, jedne z najtragiczniejszych w historii. W prowincji Almeria na południu kraju zginęło już 12 osób. 23 osoby są poszukiwane.
2: Oglądałem telewizję i usłyszałem, jak wiatr nagle przybrał na sile. Wyszedłem więc sprawdzić, co się dzieje i zobaczyłem wielką czarną chmurę. A przynajmniej tak mi się wydawało, że to chmura. Pomyślałem, rany, lepiej zamknę drzwi, a 5 minut później usłyszałem bicie do drzwi. Bierz pieniądze, karty i wychodź. No tak. Tak trzeba było uciekać.
0: Mówi turysta z Wielkiej Brytanii. W związku z pożarami jutro do Almerii uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Spada liczba tak zwanych namułów w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku w okolicy remontowanej zapory w Pilchowicach. Wojewoda Dolnośląska nie znosi zakazu korzystania z wody, bo jest w niej nadal zbyt dużo zawiesin i bakterii niebezpiecznych dla zdrowia. W czerwcu spuszczono wodę ze zbiornika. Spowodowało to śmierć ponad 20 tysięcy ton ryb. Kontrolerzy nadal

0: sprawdzają, czy nie doszło do nieprawidłowości ze strony wykonawcy remontu. Pogoda na razie nie zachwyca, ale po weekendzie będzie cieplej, jak mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu.
0: A wyraźne ocieplenie już właściwie wszędzie przyjdzie w środę. W najlepsze trwa sezon koncertowy. Rzecznik konsumenta radzi kupować bilety tylko u organizatorów albo na sprawdzonych portalach. To ważne, dlatego by w razie odwołania imprezy otrzymać zwrot pieniędzy. Adriana Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej.
2: W ramach jakiejś odsprzedaży kupimy od osoby fizycznej, która na przykład z pewnych przyczyn, nie wiem, nie może iść na koncert, odsprzedaje taki bilet, to wtedy nie będzie nas chronić ustawa o prawach konsumenta. Więc mieć świadomość przy zakupie.
0: I jak dodaje ekspertka, przy zakupie biletu przez internet nie obowiązuje prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny, tak jak to jest przy większości zakupów online.
3: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś od 20 stopni na wschodzie Polski, w centrum 20 do 25, gorąco na zachodzie 28. Niebo przeważnie zachmurzone i to mocno. Możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie Polski, w centrum, na południu. Właściwie tylko nad morzem nie powinno padać. Wiatr raczej łagodny, a ciśnienie w normie.

0: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: ING to twój asystent? Który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Reklama. Konin FM.

0: FM. Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.
2: Konin FM.

0: Zakazy kąpieli nad morzem. Pogoda jest niebezpieczna. Julia Świrydenko przestanie być premierem Ukrainy, zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Policja złapała na raz w jednym samochodzie dwóch pijanych kierowców z zakazem jazdy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Gdzie nie, gdzie z powodu przekroczonych norm mikrobiologicznych. Zakazy obowiązują właściwie na całym polskim wybrzeżu, a także w Gdańsku, Brzeźnie, na Wyspie Sobieszewskiej i Mierzei Wiślanej. Niedługo pogoda ma się polepszyć, wrócą upały. Lekarze przypominają, by zadbać o skórę, chronić ją przed palącym słońcem. 4,5 tysiąca osób rocznie zapada na czerniaka, jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Podstawą profilaktyki jest używanie kremów z filtrem SPF 50, unikanie palącego słońca i badanie znamion raz w roku u dermatologa, tłumaczy dr Luiza Marek-Józefowicz.
2: Zawsze musimy zwracać uwagę na to, czy mamy jakieś nowe znamiona na skórze, czy te nowe znamiona różnią się kształtem, kolorem, strukturą, czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
0: Co trzecia osoba chora na czerniaka umiera. Teraz Ukraina. Zapowiedź odwołania premier tego kraju Julii Świrydenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że potrzebne są zmiany w rządzie. Skierował premier Świrydenko do objęcia, cytat, ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Dwóch pijanych kierowców zatrzymanych w jednym samochodzie. W Bielsku koło Płocka policja chciała zatrzymać auto z niesprawnym oświetleniem. Kierowca nie zatrzymał samochodu, skręcił w boczną uliczkę. Tam porzucił auto i uciekał. Pieszo został zatrzymany, ale to nie koniec historii, opowiada Monika Jakubowska z Płocka.

0: policji.
1: Porzucona Skoda nagle ruszyła ponownie. Jak się okazało, za kierownicę wsiadł pasażer, który również próbował oddalić się z miejsca kontroli.
0: Obaj kierujący okazali się kompletnie pijani, obaj mieli też sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W dodatku w samochodzie było troje dzieci pod opieką trzeźwej, jak się okazało, matki. We wtorek zostanie otwarte Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza w Wiśle. Przybliży historię narciarstwa ze szczególnym uwzględnieniem skoków. Placówka stanęła w samym sercu parku w centrum Wisły.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Na wschodzie, w centrum i na południu Polski jeszcze może dzisiaj trochę popadać. Nad morzem, na północnym zachodzie nie powinno. Wieczorem temperatura od 20 do 28 stopni. Jutro będzie cieplej, jeszcze tylko na wybrzeżu około 22, a w pozostałej części kraju już właśnie pod 28. Prawie w całym kraju może przelotnie padać.

0: Melatonin FM.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców.

0: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
0: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
0: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

0: Zmarł amerykański senator Graham, zwolennik wzmacniania wschodniej flanki NATO. Motocykliści pojechali na Wołyń uczcić ofiary zbrodni. Peruwiańczycy uwielbiają norweskiego piłkarza. 500 dzieci dostało imię Haaland.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz transatlantycki stracił jeden ze swoich najsilniejszych.

0: waszych głosów. Tak rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi o zmarłym amerykańskim senatorze Lindsey'u Grahamie. Republikanin zmarł dziś w wieku 71 lat. Od 2022 roku dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę. Według Wewiura był przyjacielem Polski i orędownikiem wschodniej flanki NATO. Kilkudziesięciu polskich motocyklistów przyjechało na Wołyń do Łódzka, by upamiętnić ofiary zbrodni wołyńskiej. Robią to co roku. Odwiedzają po drodze polskie cmentarze i dawne polskie osady. Mówi Henryk Kozak, komandor wołyńskiego rajdu motocyklowego.
1: Teraz też odwiedziliśmy około 20 miejsc. Ludzie się zatrzymywali samochodami, a dopytywali. Nie mieliśmy problemy z motocyklami, bo dziury są po prostu potężne, ale pomoc była okazywana nawet w tym gorącym czasie. Wszystko było okej.
0: Wczoraj odbyły się państwowe uroczystości związane z 83. rocznicą zbrodni wołyńskiej. Prawie 300 skarg wpłynęło do sanepidu dzięki nowej funkcji M-Obywatela. Od kilku dni użytkownicy aplikacji mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Największa grupa, połowa tych zgłoszeń dotyczy stanu sanitarno-epidemiologicznego czy stanu higienicznego. Mniej więcej 25% zgłoszeń dotyczy żywności, czyli już nie miejsca, a produktu. Tu mamy efekt sezonu wakacyjnego widoczny, dlatego że to są często punkty żywienia otwierane sezonowo.
0: Do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. W aplikacji są też widoczne statusy zgłoszeń. Wielkie siatkarskie emocje, niestety bez happy endu. Polki przegrały w Osace z Japonią 2-3, nie zdołały awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów. Wyprzedziły je w tabeli właśnie tym bezpośrednim meczem Japonki. A Polki ostatnie 3 turnieje z rzędu kończyły z brązowym medalem, tym razem z wolnią miejsce na podium. Piłkarski mundial inspiruje rodziców w Peru. Ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało w czasie mundialu imię Haaland na cześć najlepszego napastnika Norwegów. Norwegia właśnie odpadła, więc prawdopodobnie licznik Haalandów na razie się zatrzyma.
3: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro zacznie się trzeci tydzień wakacji. Temperatura dopisze od 22 stopni nad morzem do 28 w pozostałej części kraju, a niebo częściowo zachmurzone prawie w całej Polsce. Możliwe jutro przelotne opady. Wtorek podobny, a w środę już upały nad Bałtykiem.

0: zmienia.
1: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklam.

polskiej polityce pojawiła się nowa partia, Unia Centrum. A na Ukrainie zmiany w rządzie. Julia Swirydenko nie będzie już premierem. Marszałek Foch czy marszałek Fosz? No właśnie, kłopotliwe nazwisko. Za chwilę odpowiedź.

0: Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unia Centrum, tak nazywa się nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Hennig-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie minister klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
2: Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować.
1: Władze partii zapowiadają na wrzesień konwencję programową. Premierka Ukrainy Julia Swirydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej dymisję zapowiedział Zełenski. We wpisie na platformie X napisał, że to element przygotowań do nowego etapu współpracy z zagranicznymi partnerami. Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, ale jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak, mają też zakończyć problemy z korkami, tam gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch.
3: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę.
1: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, gdzie minister ogłosił wyniki projektu, ale nowe obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. Przejęzyczenie w nazwie przystanków komunikacji miejskiej w Poznaniu. Pasażerowie słyszeli komunikat skwer marszałka Focha, a powinno być marszałka Fosza, bo tak zgodnie z regułą należy czytać jego nazwisko. Zarząd Transportu Miejskiego podmienił ten lapsus i wyjaśnia.
4: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. Mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
1: Mówi rzecznik Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski, a rzeczony marszałek Foch, pisany Foch, był jednym z autorów zwycięstwa aliantów w I wojnie światowej i zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Jutro aż 27 stopni maksymalnie i to na całej szerokości od zachodu do wschodu Polski. Chłodniej tylko nad morzem i w górach, około 22. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale może też lekko popadać i ten deszcz możliwy właściwie wszędzie.

0: jeszcze tur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4.

0: nowego! Tunin FM.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
0: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Tunin FM. Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł. 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399 zł. 99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.